0: Czesanczy mi ci nodo na po szestrzecie. Przed tydzień maj hiszcze sobie w Ukraju horco też w postupowaniu politykaria Jensa Spana dyskutowaše, kiż by se w Ameryce sun w swojskim dziesczu zwopradzić dał. A to ze z pomocą żony, kotraż swój żywot tak riec w upości, a dziecko porodzi. Pognu Korinkowu pak w tutym zwisku celi inesze mysle zabirachu.
1: A i winuju so dżensa runoprawosti żonu w naszym kraju. Tak wulkotna niemska to docwa nie, kaj so rady politisce wupira. Nic jenisz so postaja w parlamencie przeco jeszcze wiecina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, su to też zakonie, kiż mam za miestem wiace hać przestarjene. Wieso je jara nekane, so wopsti prawo na mistno w żwobiku a pistowarni, a so mili żony runie tylko zasłużić, kajż mużojo. Rejane to sun, dołożnie sum zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźmnić. W niemskiej smiedza dre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajcelen spende. W drugich europejskich krajach je to dowolene. Tam em pošim zdaču runoprawost kutniša vukvaduja hač tu ve nimski. V česki, danski, nižozemski, španiski napšikvat smiča so jekove bajinki anonimne darič, haj samo v polski, tam vizo pod krutimi vumeninimi. A porve nimski, ki si dječi tak jara pšeja, vone su nučene, pak svoje pšeče spuščič, pak si ve vukraju pomačtač. Najwoblubowanejsze kraje są Česka, Španiska a Portugalska. Płacić dobyś w susodnym kraju około 5000 euro za darenie a wopwodzinie. Nie jest skończne na czasu jole runoprawost przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobie zaprzyjeć. Nie mam zaprawę, że jenice wubrani ludzie po takim czystosti, muszniu a dobrymi stykami si swoje swójbne przecza spełnić smiedza, a druzy tak długo do miesaczka ladaja. Napuskają si moraliske prydwanczka wubranych politikariów.

wer sowas zu. Spiva Michaela Melzero, aber zwotem Žitnišću, a tak zwote Žitnišćo zcywa czera jace nebie, mienujce blisko Tindorfa, to je wierska tam podwu, a cwinać gdyż do Berlina so podacze, tam je so Žitnišćo paliło, a to na Hoborskej Poninie, 2,6 hektaru mienujce ze zbliskim lesom, wszystko to bierze potrechen. No i a dere też je, so su kamaradojo tam nydom namiestnie byli, 2,7 kamaradogo a kamarado, tam so wo wohin starasze, dobiesze haszec, nitko maja w obornice, tam wszystko pod kontrolu, a wieso chce dżaw usledzić, czego dla, jest so tam Žitnišćo zapaliło, po takim to jest też wulke hesło na nas, proszę niczo nitko, wy tutaj suchocze, a horco, czy won mnie dać, też nic takie flups, niekajke zbytki cigaretu, tam widzicie, że to może so wukopać. Poladamy też na hudźbu. Do drugiej wusywanskie hodziny mi jest 6 a 7. No haj, a słońco znowa swita, że też wony też czyni, a dżęca też mocnie pali, hacz na 6-30 stopni żywie slibro zalezę. Słuchaj doso, Lex Hendriksen śpiewa. A von do miasta wabi Jadwiga Mark. Znaczy, o mnie widzi, że dżęca jenoś wiersowy, mierzwocza, w osominczynu do poszestrzyś, doktor Tasty spiła. Wosu.

0: Gwanacze Mintino po szczęście. Ja trzeba nitko jenoś swoczko gema do huby zać, a hizo so nikoci za so mierzaja czasu, tyl tak chce, że jenoś pieniądze mieć, no, albo tak podobnie, ja gema, albo Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ja, mola da czacze, si mo to na końcu iż raz pomiatko, a czute mnie, no. Tak to mienuce dokładnie, Ryka, so stara wo pieniądze autoru a komponistu, po takim to nie jest nikak szczelakam. Wszyscy kocisz nikaki zjawny swiedzień przyjotuja, może ja w formularach w internecie stuczki spiewać, Benno Bilk, pak nam nitko powieda, za co je to zcyła wszystko trzeba.
1: Gdyż bych ja prym raz jako moler waszą dobrą stu tapecirał, bych potem z liczbą anku wam napisał, a hotowo. Gdyż pak bych ja komponist był, by sa moja hudźba, bo dał, na waszym wiesnym swiedzieniu piskała. Ale byłam mi za to nicht und nicht da dał? Na widzicie. A tu już trzeba mi gemu. A potem by mi ona za spiewę, kotroś sam ja skomponował, fęki przepokazała. We panczycach kukowie by nie dano noc tysac swieczku. Za to płaci zariadował CSB na gemu niemale 800 euro. Beranwoju wwotuje Młodzieński Klub teledny za so barowy festiwal. Elena Baurykec stara się o pieniądze kluba. A co wy gemie za tutaj 3 dni płacicie?
2: No hej, przerazny z mamą szan balatych 10 euro.
1: 10 euro, kotryż dobia so przez piwo, kubalski albo zastupny pieniądz nadziewacz. Tola gema chce jenoż pieniądze mieć, gdyż je zariadowanie zjawne. Gdyż so na naszym kwasu, albo na narodninach, spiewe Mirczyna Wetzlicha albo Rolanda Kaisera piskaja, jedry to prima, ale komponistaj Wetzlich a Kaiser niczo z toho nimataj. Privatny swiedzin. Hudźbnik Frank Wiese lato znaje, won wiele na takich podarkach piska. Tola w januaru je Frank sam swój 30. jubilej jako hudźbnik zorganizował. Big party to bietet we Szunowie.
3: Potem te praszeny, jo, Gabriele Kabao tam raja, kajke title so piska ja, hać jo mest live hudźbu, też hudźba od dyskotekora, ha to szo wody okieżwane, also to tyśi na zuma skoro na 500 euro pomadzie szyszła.
1: Ale kala to gema swa zoni, zo je prajm raz we Słyszecach wiesny Swiedzin, aby bukać za chorowy koncert.
2: Przez to na GMA portal, kiszone maja, gdyby to przyzywić, a ty gmina Sveta Żara żyła, gdyż to widzieć, gdyż mu tam, gdyż to przyzywimy.
1: A też chory, kotreż se hodony albo drugi koncert same zariaduje, drbia na GMU myslić. To są 100 albo 150 euro spieszne precz. Chyba so chory jeno sztajkę spiewa, spiewa albo raje, kotrych komponist je dlejacz 70 lat niebo. To już są tworby kole Augusta Gozora albo Mozarta przeco damotne. Za kompozycje na przykład Michała Nauki albo Jana Bulanka dostaną potomnicy jeszcze tożto lat od gemy pieniędzy. To sam zna płaci też za kielusze niedzielu na Kemszach. Jenoż co zapłaci tute pieniędzy cyrki pauszalnie za usie wosady romadzie. Jedne z wiele wosobitością gemy je też nasz międzynarodny folklorny festiwal. Zjawne zariadowanie, a to la, praje Peter Brezan, nie trzeba domowina niczo płacić, dokaż ona je człon Światowej Organizacji za folklorne festiwale CIOF.
4: A tutaj mają osobite radowane, że one dostaną junu w oblito, jene zaradowano gema swobodne. Za to pale one płacza jen członski przynosz, knale to.
1: A też nie by domowina człon CIOF była?
4: Potem dobiało to ukadzić, żeby jen załyszy takie nadzień 1000 euro, jeli nic samojace dobiało na gemu zapłacić.
1: A co się nitko myśli? No to nie będziemy em nasz sportowy swiedzień przyzywicza otowo. Na to so ja nie bych spuścił. Jeli je wasz plakat w Instagramie, Facebooku albo drudzie w internecie woziwiny, jun moderny skener gemy we sekundach namaka. Chyba so je plakat we serbskiej ryczy. Dun technika jeszcze nie spoznaje. Jeszcze.
0: Benno Bilk je powiedał o popłatkach za gemu, kotryż maja zaredowario za szitkę zjawne swiedzienie płacić. Bilk nasy do mnie.

0: Stuš je Boži dom, abo zahe dom, zano ra, zahe dom, a ne može se i vusnič. No haj tun može tež nimo toho suhač sapski rozvoz, to je cel jasne, a to tež originalni kašnitko cibliki nasedom napšikvat, abo se navuši stajič tež stavizničku, tak mjenovane svuhor, kotrež v sapskim rozvozu tež pravidvo nje poskičame, a naravame, a natočime, vam spšihotujeme jedna tajka aktualna Alna Rika Olja a je stavizna. A tuta jedna vo Holčce, kiž drbješe ze smačeriju ze svojne čeknič ve Vužice, namakate hospodu a pomoc a Olja tež pšečelku. No a ja samo so vie, tež tu išto drdom deskih doživjenju doživi.
1: Ale lis je vopravče, ke konci. To je bano. Barik je nas do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, so ma šnucko ne kompas?
3: Vem je noj, što je to prave puč. A zo je tu bano, to zmi nič ne možu. Nesem tu išče, ženje bil.
2: Ja tež nic. Ladajče, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdžirati cichu, a rozbitymi woknami.
2: Stodre, ja so tu stało. To wupada, kajś zniczy na mini wieska. Bójcie, bądźmy nuc.
0: Barik, Olja, Alinka. No to możecie sobie przedstawić, co są to wosybite dożywienia. Na poskajcie sobie słuchoru Olja, a jest awizna w internecie, na naszej internetowej stronie, albo też w app MDR Serbia, albo też w audiotece ARD Sounds. A wiesz, możecie sobie tu cały pask też na szmuchatko, albo na laptop z czanycz, a co lepo potrzebie potem poskać. Cywilki nasydom, dobre ranie wam.

0: Jednač menšinou pôsobiť miestem Hižoje.
1: Polícia z G.
2: Čuješ, serbským domie, kýba tu na postojom na mieste Džiova, je snano z Čiovacu stenu v útoru popodňu v obkečbou. Jedena postoletne by s Hyundaiom od dvornišča na smier postoj na mieste popuču a zubi, dokýž by je přes spiešnú kontrolu nad jezdžidvom. Prasne do parkovaco Seata, sunu sa potom na tamne bok jezdne a prasne potom ešte do BMW-a. Potem zu schönen dom dale jetzt, alle dale konepschinge. Na Karla Marxowej zadzorza jeho kolesowa s tym, so so koleso przed nim stupi. Zoku na Škoda, 10-10 euro. Policistcha i dalczani jestnu duelnosć z czasachu. Dyż se nitko leczu na horcich dniach kiesari wulitycze, potem mecze wasze koleso wewoczome, byrnie się przyzamknecze. Nie znaczy se minuty nocy od punżele na wutoru przy Lenianskim jezoru e-bike pokradnili, kotrusz bie przy poczy przyzamknene. 3600 euro tute płaci, wojewódzka policja nitko za nim sledzi. A we Wutach przy dworniszczu bu niedzielu 20-letne dla swojego kolesa nadpiechowane, z nim by mienujcy wokół dworniszcza popuczu, a potem był od nieznatego na runie tute koleso naryczane. Jako muż jemu koleso na dom dać, no chcesz, rożesze z nie jemu abo agresywny, tak, zo jemu koleso to lada. Tute mieszu hodnotu 2300 euro.

Przyjemy zbożo jubilari. Giszryka Jan Malink. A swici dżęca sydom dżesaciny. Tak czytam z narodnickiego postrowa. Lubę nano, przychodny nano a dżedo. Z cywie utroby przyjemy tebie k twoim dżęcniszym sydom dżesatym narodninam Boże żonowanie. Krótu z towodu. Wieselo z twoimi dwanaczynuczkami, a dalej dość mocą za skutkowanie na dobro serbstwa. To przyjaci Marko z Azju, Madlenka z Tomaszem, Lubina z Robertem, Jadwiga ze Stefanom, a cywa Bobria swojbna, a też Bobria nuczku. Tuż wiele zboża, Jani Malinki, ksydom dżesatym narodninam.

0: Schittgim, Człowiek am Dzieńca dost spiczwe, ty hos horcocze, ale proszę nic zabić na wasz domiacy skut doma, też na waszego puntia, proszę nic we najwiecie horcocze po asfalcie z nim kodzić, albo za micku też raz trawink, woczyn, co może so tam zubić, a też na insekty proszę myslić, stajcie wonka małku szkliczku z kamieniem nuc, albo z niekakiej hauszku, a potem napięcie tam z wodu, co może insekty womiry tam też potem przyziemić na tym kamieniu, a so dosć dyrie napić. Dobranie przyje serbski rozwoz.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Diana Kambowa ze Swinanie.
2: Do domu zastupimy przez durie. Nikot durie są wujke a ciężkie, druhe luchke a wózke. Mi są wujke a mocne durie lubia. Škitaja před neluboznými zadobyvarjami a dopominaja narody a bajky z dávnoch času. Kožde durie povedaja svojsku staviznu. Za koho so vote viera, komu vostava zamknena. Tež v našim živenu namakame najšelakoriše durie. Kožde so nevotevria, hač runješ se to pšejeme. Plány so meneja, sony so nespielnia, a drude dobimy so cyle od swoich sonu rozżonować. Tola runie potom może so nowa możność pokazać. Durie, kotrz do toho z cywa znali nesmy. W dowiery do przychoda smiemy wierić. Tež, gdy so durie zaczynia, dże puć za kóźdeho z nas dale. Často hakle we wróczoladaniu spoznajemy, so mieje šitko swój zmys. Znano so dżęca wudani, so wiedomie za duriemi rozladować, kotrež sa nám votevria. A snáno môžeme tiež my, sami človeky durie votevrič, s prečelným svojom, votevrený v útrobu abo pomocný ruku.
0: Dobre, Diana Kábová ze Svinanie, v nádoku a zamovitosti farskej vikarie v Pančicach Kukovie.

Ja, witajcie uczebnie. Feriowy program z zachopio by mogli gronić. Ja we feriach z meduce by dowolu z naszteke w Ukraju. Żynca zabieramy se z jadnią rycu, którą już pejedają na całym świecie. No ja, niekotare luży ju uknu a pejedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żynca dla nas we fokusu naszego tematyckiego uściowania. Oto przygierzbie międzynarodnego dnia tej rycy 6 a 12 Julia. Ja, a co mimo tego żynca dla nas słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochoćwa, co a życzę wam wiele wiasyle przy słuchaniu, najlepiej niż w chłodku.

0: Szczerono opytali slidowaś tekstu już spiła. Już wam rzec zdała znata, ale we to nie jeszcze megalinic rozmieś. Spiwał już spiły dre niewiecy uspiesznie planowany rzec świata Esperanto. Przycomż powydarzył Esperanto registrirowaś niejo takie laszkę.
1: To jest Szyszko Gronić, a ja już przecież było Szyszko Gronić. Za Esperanto nie dają lud licenią, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto pejdarje żynca takie już nie są dzwonki analognych kubków, a koje to było niega. Możemy jano niekak licyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarje. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Pytakiem możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zioło już ciężko pomienić egzaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projektowo sobudziła się zielaniścia za serskie kubłańskie uwijanie Hesibus Mieto Ptasiński. Umyślił ją sobie Esperanto Gates Ludwik Laser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedpołnocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu pelskiej atencas suszało do rusojskiego mecnarstwa.

W Białostoku byli żywy Żydy, Polacy, Białorusy, Rusy, Litawarie, Tatary a Niemcy. Mieszańca rejcu kulturą a religią je obdawała zamenowa wet ranego zizietstwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etniskimi kubkami, a progromy przeciwo Żydom są słuszali do reality.

Esperanto jo žinsas naš nevici znata planuana rec. Nieopak dauno ta jadnčka. Přemyslovali vetom a opetali suto južove ve 18. stolešu. A južo vet ranego 19. stoleša s takim išči do Zamenhofa su dokumentirovane predne seriozne příklady. Žince gledame na gnujucu, ale zrazom teke mušecu liščinu iniciativou. Pedla nowych unamakanio su miasnimi teke variante, a dalej uvisia Esperanto. Zajmawe ze serskeje perspektywy su słońskie planowane riece. 2001 su wezjawili svietovu pomecnu riec Slovio. Venadej zmežniš povedarjam słońskich rieców liepšu komunikaciu. Projekt jopak był konfrontirovane z uchytovanim, aż zastupujo radikalne słońsko-nacionalistiske pozicje. Ven niejo se mega přesajžiš. Teke miaze słowiańska rec mieciuslowiański, co welaszczyś komunikacji miaze powiedariami szakich słowiańskich reców. Gramatika recy slovio bazirujo do dalokiej miery na recy esperanto. To miaze słowiańskie ma drugą strategię, ako naturalistiska rec nie ma żadne kumszne elementy. Vena bazirujo jano na etnosuvenskih recah, pšitom ma to starocerkvinsko-suvenske vesebnu poziciju. Obe rece užuvate rovno tak latinski, ako tege kyrilijski alfabet.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, a gramatiski mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytu. Tam dają wiecy, kiedy są ścieżki za Słowianą, na przykład ten artykel la, a ko takie wiecy, kiedy są ścieżki za Niemcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają niemszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład Węcyta swoje knigły. Esperanto jo to li legas sian libron, ale niemski elis sein buch. Co myżo teke byś węcyta jogo knigły. Ale całkownie jo esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za Niemcą a Słowianą.
1: Kroni mi to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dajo jano 16 gramatyckich przabidło. Te najważniejsze są każdy substantiv ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dajo jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo. Ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednej złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić, mi se groni meto, to bujo esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim Hösebuzu, by było mi lodzas en Hösebuz, a jo bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czuwi parolas la soraban, albo teke jo pejdam esperanto, mi parolas esperanton.

0: Mieto Ptaszyński nie uczy w Dolnej Łużycy Jano Dolnesarskoriec, ale tego Esperanto. W roli Esperanto ma jasne mienienie.
1: Znate jo, aż dają Serby, kęć su uknuli, albo uknu Esperanto, a takie wiele Esperanto pejdarią uknio serszczynu, dokulież Esperanto pejdarje mają wielgin rady mięczynowe riecy. A znate serski Esperanto pejdarią takie Edward Warnar, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod ako menšinová riec, že môde Esperanto povedať, že im sa nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec, že nioco, aby sa státy v UNO važili v Esperanto. To prevostajeme engelštine. To je snáž tá najväčšia zmena v Esperanto gýbaniu, až môžina vyží v riece Esperanto nosaria vysebnej kultury a už o nic viecej ako konkurenca angelštinu. A to je také moje mienenie Esperanto je žiel európskej kultúry.
0: Viktor Zakar z Hešebuza, zorabista, sobužíva šer na Universiši BTU, gleda na rolu Esperanto radnje vjeci kritiski.
2: Saluton, to je jedno z dveju slovov, na kotareš se der je dopomnijom. Esperanto je jedna riječ, kotareš som uknul na jednom crash kursu v Zgorjelcu. Učil jo profesor Edward Warnar, a ja se na to der je dopomnijom. Vnijo to vjegin der je učil. Riječ nije se me tak vjegin spodobava, dokulaš jo me cijeli čas dopomnijom na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaš jo bilo Esperanto podobne italske riječi, me je to ugledalo tak, ako bi to bila bleda kopija italske riječi. Se vije su bili teke riječi z germanijskih a slovjanskih riječov, ali ta italsčina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaš vijem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jeden fakt, jednu cinitošć, gaš luš. Peda svoju maminu riec na takem legvi za Esperanto pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikvat dopomnijom se derje aš gaš jeden luš, pohada s italske, a peda italski, a nic Esperanto, v tom legvi pen se jomu groni krokodilo. To jo se ve svegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jedno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece Esperanto, ali nja mogu se dopomnjaš na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až Esperanto ne osnaš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jedna rec tak podobna drugej, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Або ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidłami.

0: agaž mašanica na učobje.
1: Vedkos? Všašanja? Pišče nam pet 0151 1886855. RBB Serbski program.
0: Ja, ten tydzień przyobrażamy się żnionym nałogam w Dolni Łużyce słyszymy wapanie kokota. Michael Maja, jak się uwierzysz, lecio to typiski serska tradycja, a jopen podobny namakał teke w drugich krajach. O tym ja przed dwiema letoma pisał w rozlaże w ryże przynosku pod titulom przyswejżybne a podobne predoniki wapania kokota.

Każ co się wierzysz, co by mogli dożywić na końcu tygodnia w Dolnej Łużycy, pen zaszaltuj się wiczytek zasej Bramborskie Serskie Radio. Dajemy wam szakę dorady w naszych kulturnych pokazkach. Ryba karski swieżyn burze na przykład picniu, barkowach wytworiu rucny kary, a umiocy sobie tu w nocy swoje dwere. A to donośnie już o, pytakiem, każ zmierz o co za luszt, pen słyszymy się wiczy zasej, aż do tego och, was, czasy dery, nieżywa chłodku, albo przy jazorie.

Ja, witaj, że uczebnie feriowy program z zachopio by mogli gronić. Ja we feriach smyducy wydowolu z naszego w Ukraju. Żynca zabieramy się z jednego rycu, który już pojedają na całym świecie. No ja, niektóre ludzie ją uknu, a pojedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żynca dla nas we fokusu naszego tematyckiego uczczowania. A to przygierzbie Międzynarodnego dnia tej rycy 6 a 12 Julia. Jo, a co mimo tego żynca dla nas słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochoczwa, co a życzę wam wiele wiosele przy słuchaniu najlepiej niż w chłodku.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Zisik Radio. O ja was, Zisik Sebastro.
1: Wycarskiego programa.
2: Ja lubię Zisik. O jak się nicht ten raz jelgin mudry bysz, ale to wam gronimy da jo przecy jednego, ako jo mudrejszy, teke we kurieńcu.
3: Kikiriki.
4: Moje jajka są niewycebiewe, tak, tak, tak, tak.
5: Nie nadówaj się tak. Moje jajka są niewycebiewe, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
6: Co sobie gwiazdzi ty? Nie wiecie swoje moje jajka. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
4: Kikiriki.
7: Co ga jo?
4: Kikiriki.
7: Już zaś jest kromażina.
4: Kikiriki.
6: Runo są jajka z niaswa nento, musim wotuchnąć.
4: Gory szatki kikiriki liszka żo.
8: To se boim wujk.
9: Pomagaj mi wujk.
10: Dobry dzień, lubię wujk.

0: Tage wie Lubeschott gekokosche. Glatt sag es ein Bäuscher. Moja Gott, wer? Ja, som duschna Liska, a zu s wami Janu Pitschko woli zu wasch.
1: Müsse nie bäume. Wetter wemach tot es a Togo dlasse Chitame.
2: Tok,
3: nie bäume se, tok, tok, tok.
2: Tok, tok.
1: Zwa Liska se, tok, tok, tok, tok.
2: Tok, tok.
1: Nie se te wani naschu staru mamu zakos nowa.
0: Co siebe ty myslisch? Ja żenę stare mamy nie kusam.
1: Nie?
0: Pojszo doj, duszny wuj kokot. Niasu wam waszny nowinki. Pojszo, zesu dajszo su kumnio. Som duszna liszka.
3: Ja to wilno?
1: To jo tak wilno, ako zamogu gosy wyletasz. Kikriki.
0: Słuchajszo lepiej na moju waszną nowinku. Takie niesu nie ustajszo danisz czasnika. To jo gotowa sensacja.
4: Sensacja?
1: Ulicuj.
5: Och, jak sam nie napnieta. Tak, tak, tak.
1: Kikriki.
3: Ta Liszka w ulicu, jo my ga sejrzymy na moce.
0: Słuchajszo, nie miał nie mir jo gotowany.
1: Mir.
0: Ja ze szczypnymi zwierzętami jo odnięta, nie miał nie mir, a pokoj.
1: Tak, tak, tak, tak.
3: A żydne zważenie?
1: A żydne w umietowanie?
0: Tak. Gotski wieci nie drapie, mają wielkie przyjaźnictwo z myszami.
1: Co?
0: Wielki nięto z ojcami korty grają, a psy wieci nie kusają.
1: A Liszki?
0: Liszki, my Liszki.
1: Liszki? Liszka tak żyłnie gleda, tak, tak, tak, tak.
3: Ona ma takie wielkie zuby.
1: Ta tak spojrzy mnie po naszej mocy wasy. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
0: My Liszki życzymy przyjazne rozgranianie z kurami. Tak jak na peredreszu.
1: Kikiriki!
0: Co se gronił, duszny wujk?
1: Ja som groni kikiriki, a nic więcej.
0: Och, tak, to go jo fajn.
1: Liszka?
0: Wuj kokot?
1: A gończ se swoje flintu?
0: Goin twoje flinte, goin twoje so ticke wob sanknu lied, nie mehr, a roki swoich flintu so satka lied.
1: Ja. Kikiriki, kikiriki,
5: so tak wotsche spiewasch, woi kokot.
1: Doch,
5: so se so tak wusoko poro, woi kokot.
3: So got la tak, da lo kosti gledasch.
0: Duschne woi kokot, peusche doi. Sedaj še se kumnjo, ljube šotki, som dušna Liška.
1: Kikriki!
0: Co tak stojiš, a gledaš, a spivaš?
1: Vopšal ži, po polni droze, gojntva pšišo.
0: Gojntva!
1: Veto njemogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psi, kak vjasele skakaju.
0: Na zase viži nje vujka šotki, gdje mnje co vopstaraš?
1: Kikriki! Tak ti bojasne!
3: Töse woi kokot weigre mude, dok, dok. Smeu ja nentom, dok, dok, dok, dok. Keinze wo du nus.
1: Kikiriki.
3: Dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok.
6: Ja, tak, in jetzt jastem Asch Liszka ist die Bejasna pschete Buschku ubiegen, ja. Schützen wam, du bist ich, juja, das Redne, Ferio, wir sehen.

0: Szczerono opytali slidowaś tekstu już spiła? Już wam rzec zdała znata, ale we to nie jeszcze megalinic rozmieś. Spiwał już spiły dre niewiecy uspiesznie planowany rzec świata Esperanto. Przycomż połydarią Esperanto registrirowaś niejo takie laszkę.
1: To jest szyszko gronić, a ja już przecież było szyszko gronić. Za Esperanto nie dają lud licenią, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto pejdarie żynca takie już nie są dzwonki analognych kubków, a koje to było niega. Możemy jano niekak licyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Pytakiem możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zioło już szybko pomienić egzaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projekt usobuziła się zioła za serskie kubłańskie uwijanie Hesibus Metop Toszyński. Umyślił ją sobie Esperanto Gates Ludwik Leiser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedpołnocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu Pelskiej Tensas słyszało do rusojskiego mecnarstwa.

W Białostoku byli żywy Żydy, Polaki, Białorusy, Rusy, Litawary, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu kulturą a religią je obdawała zamenowa wet ranego zisiectwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etniskimi kubkami, a pogromy przeciwko Żydom są słuszali do reality.

Esperanto jo žinca snašnje veci znata planovana rec. Nie opak dawno ta jadnčka. Przemyslowali vetom a opetali suto južo ve 18. stolešu. A južo vet ranego 19. stoleša s takim išči do zamenhofa su dokumentirovane predne seriozne přikvade. Žince gledame na gnujucu, ale zrazom teke mušecu liščinu inicijativu. Pedla nowych unamakanio su miasnimi teke variante a dalej uviša Esperanto. Zajmawe ze serskeje perspektywy su słońskie planowane riece. 2001 su wezjawili świetowu pomecnu riec Slovio. Venadej zmeżniś powydariam słońskich rieców lepszu komunikację. Projekt jopak był konfrontirowany z uchytowaniem, aż zastupują radikalne słońsko-nacjonalistiske pozycje. Wen nie jose mego przesadziś. Takie miazy słowiańska rzec mieciusłowiański, co welasz coś komunikacji miazy powiedariami szakich słowiańskich rzeców. Gramatyka rzecy Slovio bazirują do dalokiej miery na rzecy Esperanto. To miazy słowiańskie ma drugą strategię. Ako naturalistyczna rzec nie ma żadne kumszne elementy. Wena bazirują jano na etnosłowiańskich rycach, przytom ma to starocerkwińsko-słowiańskie wesebną pozycję. Obie rycy używate równo tak łatyński, jako tege kyrilijski alfabet.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, ja gramatiski, mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytu. Tam dają wiecy, kiedy są za słowianą, na przykład ten artykuł la, a ko takie wiecy, kiedy są szieszkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład Węcyta swoje knigły. Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo tak byś węcyta jogo knigły. Ale całkownie jo esperanto rono ljaszki albo rono szieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mi to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dajo jano 16 gramatyckich przabidło. Te najważniejsze są każdy substantiv ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dajo jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo. Ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzledniej złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić, miese groni meto, to bujo esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim hösebuzu by było mi lodzas en hösebus, a żo bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czy wy parolas la soraban, albo teke jo pejdam esperanto, mi parolas esperanton.

0: Stimmi, Sukami, Kupki, Esperanto, Desperados, Mr. Kopenhagen, Vedanske, Sakön, Sürse, Nasch, Uschuanje, Psychasbe, Miasenarodnego, Dnia, Esperanto. Spiva, Akos, Chosvischaliva, Uschuanju, Suspiva, Liteke, Veritze, Esperanto. Was wei ich pomerach, Esperanto, stepeje dawe mit ob Tachinski, a Viktor Zakar, Autor, apeje dar Uschuanje, jobo Sebastian, Likowski, Winkler.
1: RBB. Wasza muzyka w serskim programie.
0: Ja, akos schon słyszeli, slidu ja nasz Service, grajome wasze życzone sztucki, doponiome ninto, muzykowe życzenie jadnie przysłuchareki, a ta, co z wam sama przedstajisz.
2: Mej se groni Maria Groszyszka, a ja som ho była na Dolnoserskim gymnazjum aż do 2016. Ja rada spiwam, wszajat nowe ketere rietze. W kompaktnym kuzu smy spiwali gromaże, mej najlepszy spiw ja był Peturium Wegeli. A to by rada słyszała.

0: agaš mašanica na učobje.
1: Vedkos, šašanja, pišče nam pet 0151 188865. RBB, serski program.
0: Ja, ten tydzień przyobrażamy się żnionym nałogam w Dolnej Łużyce słyszymy wapanie kokota. Michael Maja, jak się uwierzysz, lecio to typiski serska tradycja, a jopen podobny namakał teke w drugich krajach. O tym ja przed dwiema letoma pisał w rozlaże w reże przynosku pod tytułem Przyswejżybne a podobne predoniki wapania kokota. Miasę drugim ja namakał zajemny przykład w Peru Weise Kaleon de Hualas, nic pak z kokotom, a teke nic z gusu, ale z drugim ptaszkom. Tam słyszy przy keżbie karnawala noc kondora. Kondoroju przypisują, ako zwierzętoju niebia pozytywne kakości. Na upyśnionych nosankach niasu kondora przez jas, a około niego rejuju przy dujarskiej muzyce. Potem powiesują żywego kondora zakrzydle na porios miaze drewianyma słupoma, szykne retarie przeretują spez niego, ktoś sperają żywego kondora dowol, musi z nim pet parzu retować przec, drugie opytają jego wytgonisz Rubinje. Jomu wytgonisz Rubinje. Jo, a naszą sztucku kśnionym nawogam uspiwamam ninto juro gira.